0: się zaczyna wiele na studia patrzeć.
1: Never.
2: T20 man all start his way.
1: Never.
3: T30, I'm 10-2.
4: 10-45.